0: Dekana mkuwompuno, buon dia.
1: Buon dia.
0: Dindoga nani mulubi?
1: Mulubi na George Omnaira.
0: Omnaira, so George, kalokan banu na kwani ya shwaka Omnaira?
1: Masada, kuno kanamtu, na kwani ya jaka, tukuna mandala, balene tena, na kwani ya jaka na buno.
0: Aha, akusala.
1: Akala, atashiri, tambe, iwane tige na familia ziwa, iwane na kitambe na apiwa.
0: Aha. So George, no tamala, mkano mbe suatima.
1: Obrigado.
0: Yeah,